0: antin kaina
1: ibam udahu jiwe na onuma apia soyi arungbu agbe ikpere na nkuji nile nka aro ngongo opopu na akwara akacha hidba ma ona akoha isi jaja
0: nke ejiri para akwukwo stena bai na nke stero obodo ibu